Apuru tanki zizi na ruya wejo ya nyaba jojo Osia na vumbulita Ojija yo konisi